0: Yaye sandisora meneyo akuti akulandi nsanje satere motomvera vathu malingana ndi nthawi ndithu ifetu tidza ndi nkhani ndizowonjezerapo kuchokera kuno ku radio Mosambike tete makoma nonse konsetu kumene muli nkutimva nthawi ino ya kummawa hafu pasi 5 ndiyo nthawi
1: nkhani za chigawo cha tete ndizowonjezerapo.

Kunali kuimba kumene kuchakokoma kwa nyamata meneyo kutitse kulira bwalo limene lanchito za Tumchi Nyanja meneyo ndi Nyson Laston Pofera kuchokera kuchimwala uko mboma langonia amatero kutazimai samalani moyo koma tusazimai yoka munthu aliyense wayenera kusamala moyo chifukwa tu moyo sugulidwa ndi metikaji kapena dola ya ku America. Sugulidwa ndi ndarama ya mtundu ina uliwonse. Mpofulika kusamali. Ife pamene tikuenda tili nyangwa tili pe. Wena mzipatalamo akuvutika. Kuesa kusaka njira zopezera moyo. Ndiye sia zao moyo kamena lindigao lota ndizantu kupulumutsa mioyo. Pato ka aliense paeka ainera kuchita po kanthu. Ndipo kukamaja tienera kumamulemekeza chauta na malenga chifo choti akutisamalira ndi moyo. Zimene ife timati zikutisowa zikusowekera pa moyo wathu. Anzathu akusowa zoposera pamenepo. Chofunika nkuchepsa moyo odzitukumula moyo odzikweza kukhala munthu odzichepetsa ukadzichepetsa munthu sikuti umaluza china chake ayi maloma ake zabwino yayi zimabwera ndithu monga mame Oyo ndi Skefa Chimoto yemwe kuti lengereni mtima kuchokera mdziko la Malawi kwa kwapita mutarika Katawari zora chifinti waito meno tindyanta wiposa jila patilu mikizana ndinzanga amene yundi Feliciano Diogo kutati patisire masevera ampira wa mwendo. Lengeleni mtima ndo mutu wa nyimbo, Skefa Chimoto.